Vsi radi rokamo. Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock.

klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klopi Rock Radio. Čisti rock.